Jeszcze dobrado, nauczy se człowiek sile mleko zbirat. A akulku si przece ne wezmu, ja już ni spal. Jak ty śmisz, panowi od siwego, od siwego czaru, lisi si psi maszą.